Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Čas Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

Druga w nocy. Kciuk już sam scrollował. Czyli to w ogóle dzień był dzisiaj.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Siadam, rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki, rapuję od rana.

to był Registers i Live Your Life, a poranek już puka do drzwi. Imieniny obchodzą dziś Ulryka, Bonaventury i Kamila. Wszystkiego dobrego dla solenizantów. W Warszawie jest 16,8 stopnia, a w Krakowie 17,6, więc dzień zaczyna się całkiem łagodnie. Zostańcie z nami, a za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki.

To był Ace Sparrow i Talisman, historia skafandra, a poranek nabiera już tempa. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki i dobrym radiowym rytmem.

To był Wildtech i Cut the Rope, a my dalej łapiemy poranny rytm. Zostańcie z nami, bo za chwilę znów dorzucimy muzyki i trochę radiowego oddechu.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku F-Code. W ten piękny wtorek, 14 lipca.
2: Dzień dobry, na pewno jesteście ciekawi, co słychać w naszym radiowym świecie. A dziś imieniny obchodzą Ulryka, Bonaventura i Kamila.
1: A wiesz, Piotr, że słyszałem, że Ulryka jest imieniem, które związane jest z włoskim ul?
2: Serio? Czyli wesele Ulryki będzie pełne miodu i słodyczy, prawda?
1: No właśnie, takie coś mi przyszło do głowy. A skoro już przy ulach jesteśmy, to jak tam twoje plany na lato?
2: O, myślałem, żeby odkryć jakieś nowe miejsce nad morzem. Ty też coś planujesz?
1: Może wybiorę się na wycieczkę górską. W końcu w lipcu to piękny czas na takie rzeczy.
2: Oj tak, w górach zawsze jest świeżo i piękne widoki. Nie ma nic lepszego.
1: A wracając do pogody, to obecnie w Warszawie jest około 18 stopni, w Krakowie prawie 20, a w Gdańsku lekko spod chmur 17.
2: Idealna pogoda na nasze plany. A słuchacze, jak widzicie, pięknie się zapowiada.
1: Dokładnie. Dziękujemy, że byliście z nami w dzisiejszym F-Code.
2: Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube. I oczywiście dalej słuchajcie Radia Synteza.

Miło, że jesteście z nami. To był tylko moment ciszy po drodze, a teraz muzyka niesie poranek dalej. Zostańcie z Radiem Synteza, zaraz wrócimy z kolejną porcją dźwięków.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

To był Na Czas i Znak, a my płyniemy dalej przez ten lipcowy poranek. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki i spokojnego radiowego rytmu.

To był Fearless Hearts i No Fear, a przed nami jeszcze sporo dobrego grania. Za chwilę wrócimy po F-kocie. Zostańcie z nami koniecznie.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie w EFKOCie naszego radia. Wtorek, 15 lipca, pięknie się zaczynamy.
2: Cześć Igor, a wiesz, że imieniny obchodzą dziś Ulryka, Bonaventury i Kamila?
1: Tak, świetna okazja, by złożyć życzenia. Tak z ciekawości, wiesz, dlaczego Kamil chodził do szkoły z torbą?
2: Nie, dlaczego?
1: Bo nie chciał być kamperem.
2: No nieźle. Igor, klasyk. Przypomniało mi się, że dzisiaj w 17.44 z francuskiego teleskopu odkryto miliard nowych gwiazd.
1: Wow, to musi być niesamowite. A czy wiesz, że lata temu, dokładnie w 1804, urodził się Stanisław Chomiński, generał armii rosyjskiej?
2: Tak, ciekawe jakby to było, gdyby na dziś zrobiono film o jego przygodach.
1: Na pewno byłoby ciekawie. Ale wracając do teraźniejszości, jaka pogoda w Warszawie?
2: W Warszawie dziś mamy 18 stopni i lekki wiatr. Humory powinny być w ciepłych barwach.
1: A w Krakowie to jeszcze cieplej. 21 stopni. Idealnie na spacer.
2: Dokładnie. Mamy nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze mogą korzystać z tej pięknej pogody.
1: Dziękujemy, że byliście z nami w EFKOCie. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału YouTube.
2: Tak jest. A teraz zasłuchajmy się w muzykę. Do usłyszenia. Radio

Ej Sparrow zostaje z nami jeszcze na chwilę, a poranek powoli przechodzi w spokojniejsze tempo. Zostańcie z Radiem Synteza, bo za moment znów odezwiemy się z anteny.

Jazz Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, tanąc jak jazz swój rytm bierze.

Gra dla nas Operate i Chase, a my zostajemy w tym lekkim, porannym biegu. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z anteny i z kolejną muzyczną chwilą.

0: sterowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć słuchacze. Wtorek, 14 lipca, 10:57. Piękny dzień na delektowanie się latem.
2: No właśnie. Wiesz, co to znaczy? Że imieniny obchodzą dziś Ulryka, Bonaventury i Kamila. Brawo dla nich.
1: A przy okazji, masz jakiś dowcip? Jakieś śmieszne historie związane z dniem?
2: Staram się. Co mówi jeden zegar do drugiego na imieniny? Czas na imprezę.
1: Ha, dobry suchar. Ale wracając do dnia. Wiecie, że 14 lipca to także dzień urodzin Aichiego Negishiego, chemika, który zdobył Nobla.
2: Tak, to niesamowite. Ciekawe, jakie by były jego imieniny. Chemiczne torty może.
1: Albo konfetti w kształcie atomów. W każdym razie lato trwa.
2: A wiesz, jaka jest dzisiaj pogoda? W Warszawie 20 stopni.
1: Tak, 9 na Gdańsku to 18 stopni. A w Krakowie już 23,5.
2: Idzie się zgubić w tych liczbach. Ale piękna pogoda na spacery.
1: Zdecydowanie. Dziękujemy słuchaczom za ten krótki, ale fajny odcinek EFKOT.
2: Subskrybujcie nasz kanał YouTube, by być na bieżąco z nowościami.
1: I zostawcie z nami teraz muzykę. Do usłyszenia.

0: To był Electrowaving i Memories. A my zostajemy jeszcze chwilę przy tej spokojnej, popołudniowej aurze. Za moment wrócimy z kolejną muzyką, więc zostańcie z Radiem Synteza.
1: Kciuk już sam scrolluje. Czyli to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

To był Electrowaving i Only, a my płyniemy dalej w ten spokojny lipcowy dzień. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki.

milczanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć drodzy słuchacze. Jest wtorek, 14 lipca 2026 roku, a to jest F-Kod Radia Synteza.
2: Dzień dobry, już prawie południe, a dzień zapowiada się świetnie.
1: Zgadza się. A wiecie, że dziś imieniny obchodzą Ulryka, Bonaventura i Kamila? Ciekawe, jakie mają plany na ten dzień?
2: Haha, pewnie zorganizują wielką imprezę. No, a ja mam dla was suchar. Dlaczego komputery nigdy się nie błyszczą?
1: Nie wiem dlaczego.
2: Bo nie mogą się doczyścić.
1: Haha, dobry. Swoją drogą zbliża się lato, a ja się zastanawiam, jakie macie plany na wakacje?
2: Ja to bym chętnie wrócił nad morze. A ty, Igor, gdzie byś pojechał?
1: Może w Bieszczady? Uwielbiam to miejsce, takie piękne i spokojne.
2: Bieszczady to genialny wybór. Przemierzając je, można naprawdę odetchnąć pełną piersią.
1: A co do pogody, to w Warszawie mamy teraz 22 stopnie, w Krakowie 50 fałd, a w Gdańsku 18 stopni.
2: Czyli w Krakowie najcieplej. Perfekcyjna pogoda na zwiedzanie.
1: Dokładnie. Dziękujemy za wspólny F-Kod. Słuchajcie nas więcej.
2: Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał YouTube. Przed nami dużo świetnej muzyki.
1: Do usłyszenia.
2: Cześć.

Funky Boys i All My Love, a my już szykujemy się na F-kotową 13. Zostańcie z nami.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry drodzy słuchacze, witamy Was serdecznie w FKOT, w wtorkowe południe.
2: Cześć, cześć. Wprawdzie jest już past wyżej, ale czasem przyda się tylko krok do przodu, prawda?
1: Dokładnie tak. A wiecie, że dzisiaj imieniny obchodzą Ulryka, Bonaventura i Kamila? No to muszą być uradowani.
2: Słyszałem, że Bonaventura w ogóle nie umie grać w piłkę, ale przynajmniej ładnie się uśmiecha. Ha.
1: No tak, klasyczny suchar. Jak ten Bonaventura z piłką, można tylko śmiać się w głos.
2: Bardzo mi się podoba ten uśmiech. Ale tak serio, lato to świetny czas na wszelkie aktywności na świeżym powietrzu.
1: Zgadza się. A może masz jakieś ulubione letnie zajęcia? Ja uwielbiam grillować.
2: Grillowanie to klasa sama w sobie. A koło grilla zawsze można posłuchać ulubionej muzyki.
1: A propos muzyki, jak tam pogoda dzisiaj w miastach?
2: W Warszawie jest 23,6 stopni. W Krakowie jeszcze cieplej, bo 25,5.
1: A w Gdańsku można poczuć chyba morską bryzę, bo 18 z haczykiem.
2: No właśnie, w idealnych warunkach na spacer po plaży albo w miejskim parku.
1: Bardzo dziękujemy, że byliście z nami w FKOT. Miło było pogadać.
2: Tak, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube.
1: I wspólnie śledźcie, co dalej w Radiu Synteza. Do usłyszenia.
2: Słuchajcie i bawcie się dobrze. Teraz czas na muzykę.

To był Leniwe Poranki i Niech Będzie. A my zostajemy jeszcze przez chwilę w tym spokojnym, popołudniowym nastroju. Po chwili wrócimy z kolejną muzyką, więc zostańcie z Radiem Synteza.

to był, spawaliśmy z teściem i całą noc, a my już za chwilę wchodzimy po południowy Epcot. Zostańcie z nami, po chwili wracamy z kolejną muzyką.

chwilę przystajemy przy Wild Tech i Cut the Rope, a za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki. Zostańcie z Radiem Synteza.

To był Rocket Science i Miłość, a my już szykujemy się na EFKOT o 15. Zostańcie z nami, po chwili wracamy z kolejną muzyką.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu sadził mnie i poszliśmy do domu. Był ostatni mecz, do dwóch bramek z kurty. Ktoś zawołał obiad, rozeszliśmy się w sekundę. Gdyby ktoś powiedział, że to już, że koniec, gralibyśmy chyba do dziś po cienku, po błocie.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: audio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witamy w FKOT, czyli fajnym, krótkim odcinku tematycznym Radia Synteza.
2: Cześć, cześć! Mamy wtorek, 14 lipca, a to oznacza, że już prawie połowa miesiąca za nami.
1: A wiecie, jakie dziś imieniny? Ulryka, Bonaventury i Kamila. Ciekawe, ile osób w ogóle wie, co to znaczy.
2: No właśnie. Chociaż jak tak pomyślę, Kamila to chyba imię dość popularne. Ale nie ma co. Dlaczego nie powiedzieć jakiegoś suchara?
1: Dobrze, to mam coś. Dlaczego komputer nigdy nie bawi się w piaskownicy?
2: Nie wiem dlaczego.
3: Bo boi się wirusów.
2: Haha, świetny! Komputery i wirusy. Klasyka. Ale co tam w takich upałach robicie, jak myślicie o piaskownicy?
1: Zaraz przyjdzie lato, więc może plaża? A może ktoś woli górskie wędrówki?
2: Lato to idealny czas, by trochę odpocząć. A może w ogóle grill na świeżym powietrzu?
1: To też świetny pomysł. Chociaż w Krakowie trochę więcej chmur niż w Warszawie.
2: W Warszawie mamy 26 stopni, w Krakowie nieco mniej, 25,7.
1: A w Gdańsku trochę chłodniej, tylko 18,8. Tam pewnie wiaterek z nadmorza.
2: Zgadza się, ale nie ma co narzekać. Lato w pełni. Dziękujemy Wam za wspólny FKOT.
1: Tak jest. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube i do kolejnego słuchania.
2: Do usłyszenia i niech muzyka umila Wam ten piękny dzień. Radio

Paro i okno na świat. A my zostajemy jeszcze na chwilę w tym popołudniowym oddechu. Za moment wrócimy z kolejną muzyką. Zostańcie z Radiem Synteza.

To był Szlakiem Gwiazd i Życie to chwila, a my łapiemy ten popołudniowy moment jeszcze trochę dłużej. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy z kolejną muzyką.

0: Yeah. 3 a.m. again. Whole lot of tenants up in here. None of y'all pay rent. None! Gang. 3 a.m.
1: A teraz już zostajemy przy Vacancy Zero i Rent Free, a za chwilę usłyszycie też F-Kot o 16. Zostańcie z nami.

0: audio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry słuchacze, witamy Was serdecznie w wtorek 14 lipca o godzinie 15.47. Cieszymy się, że jesteście z nami.
2: Cześć, cześć, tak, a imieniny obchodzą dziś Ulryka, Bonaventura i Kamila. Pozdrowienia dla wszystkich solenizantów.
1: A powiem Ci, Piotr, dlaczego komputerowi nigdy nie jest zimno?
2: Nie wiem czemu.
1: Bo zawsze ma dużo bitych danych.
2: Haha, klasyk. Dużo bitych danych, mówisz. Wygląda na to, że przyda się na tym upale.
1: Dokładnie. Skoro lato nam w pełni, pomyślałem o lodach. Co sądzisz o najbardziej szalonych smakach?
2: O, to temat rzeka. Chciałbym spróbować lodów o smaku bekonu. Brzmi odważnie, prawda?
1: To na pewno ciekawy wybór. A ja bym wybrał coś z owoców leśnych.
2: To brzmi nieźle. A przejdźmy do pogody, bo wygląda na to, że ze słońcem się nie rozstaniemy.
1: Tak, sprawdźmy to. W Warszawie mamy 26 stopni, w Krakowie 23, a w Gdańsku 18. Mówi się, że lato w pełni.
2: I do tego prawie bez deszczu. W sam raz na lody, prawda?
1: Jak najbardziej. Dziękujemy, że byliście z nami w tym EFKOcie. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału na YouTube.
2: Tak. A teraz czas na muzę. Do usłyszenia. Radio!

to byłby dobry moment, żeby po prostu zostać jeszcze chwilę przy tym nastroju. Za moment wracamy z kolejną muzyką. Zostańcie z Radiem Syntezy.

No i właśnie o to chodzi, żeby ten popołudniowy rytm jeszcze trochę z nami pobył. Zostańcie, za chwilę wracamy z kolejną muzyką.

0: To był Electrowaving i Memories, a my zaraz zrobimy sobie chwilę na F-Code o 17. Zostańcie z nami, po chwili wracamy z kolejną muzyką.
1: Kciuk już sam scrolluje. Czyli to w ogóle dzień był dzisiaj?

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Synteza. Dzisiaj jest wtorek, 14 lipca, a w radio jest dość gorąco.
2: 14 lipca to wysoka pora na letnie szaleństwa. Czekaj, Igor. Imieniny obchodzą dziś Ulryka, Bonaventury i Kamila.
1: Dokładnie. A skoro imieniny, to mam dla was suchara. Dlaczego podpisy są jak policjanci? Bo się nie zgadzają.
2: Dobry, ale bardziej mnie interesuje, czy będziesz dzisiaj z nimi świętował.
1: Jak się uda, może nawet zrobię małą imprezę. Wiesz, koronacje imieninowe to nie byle co.
2: A mówiłeś o imieninach, to skojarzyło mi się, że 14 lipca 2014 otwarto Energylandię, największy park rozrywki w Polsce.
1: To prawda, sama energia. Myślę, że to świetne miejsce na wakacyjny wypad. Wiesz, jak bardzo lubimy parkowe atrakcje.
2: Oczywiście, spaghetti w parku rozrywki to moje ulubione danie. A jak z pogodą dzisiaj?
1: A z pogodą jest bardzo przyjemnie. W Warszawie mamy 26 stopni, w Krakowie 23, a w Gdańsku 18.
2: Będzie ciepło, można poszaleć w parku. Słuchajcie, dziękujemy, że byliście z nami w tym Efkocie.
1: Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a teraz czas na trochę muzyki. Re!

To był horyzont i w pół drogi, a my jeszcze przez chwilę zostajemy w tym popołudniowym oddechu. Za moment wracamy z kolejną muzyką. Zostańcie z Radiem Synteza.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

To był Sound Empire i Im Saying, a my już za chwilę wchodzimy w Epcot o 18:00. Zostańcie z nami, Radio Synteza.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć. Witamy wszystkich słuchaczy Radia Synteza. W ten wtorek, 14 lipca, gdzieś za oknem jest piękne popołudnie.
2: Aż chce się wyjść na spacer. Słuchaj, Igor, czy wiesz, co dziś obchodzimy? Imieniny Ulryka, Bonaventury i Kamili. Co za zestaw?
1: Imieniny obchodzą dziś Bonaventura i Ulryk. To brzmi jak tytuł powieści przygodowej. No to wtorek pełen emocji.
2: A powiedz mi, dlaczego filety nie grają w piłkę?
1: Nie wiem, czemu.
2: Bo boją się filetować.
1: No właśnie. Klasyka, klasyka. A skoro już o klasyce, lato to czas wakacji. W zeszłym roku, tej porze, ludzie latali na urlopy.
2: Dokładnie, a w tym roku jeszcze więcej przygód. Mamy 14 lipca, lato w pełni. Plany wakacyjne w toku.
1: Nie ma na co czekać. Musimy korzystać z letnich dni. A jaka pogoda nas dziś wita?
2: W Warszawie mamy 26,5 stopnia, a w Krakowie 24. Idealna do zrywania owoców w sadzie.
1: W Gdańsku trochę chłodniej, 18,4, ale nad morzem zawsze warto.
2: Dokładnie, tam zawsze wieje. A ja właśnie dziękuję naszym słuchaczom za ten fajny, krótki odcinek tematyczny, czyli F-Kod.
1: Zachęcamy do subskrybowania kanału YouTube Radia Synteza. Słuchajcie dalej. Do usłyszenia.
2: Cześć, cześć. Radio

To był Daleka Fala i Poranek. A my jeszcze przez chwilę zostajemy przy tym spokojnym, wieczornym oddechu. Za moment wracamy z kolejną muzyką. Zostańcie z nami.

miejsce, żeby po prostu na chwilę odetchnąć razem z tą muzyką. Zostańcie z Radiem Synteza. Za moment wracamy.

tym wieczornym rytmie dobrze brzmi nawet zwykłe czekanie na kolejną piosenkę. Zostańcie z nami. Za moment F-chord.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim, witamy Was w EFKOCie Radia Synteza. Dziś wtorek, 14 lipca, a w Warszawie już prawie 19.
2: Cześć Igor, a wiesz, że imieniny obchodzą dziś Ulryka, Bonaventura i Kamila? Fajnie, co?
1: No właśnie, a ja mam dla Was zabawny dowcip. Dlaczego komputerowi nigdy nie jest smutno? Bo zawsze ma dużo pamięci.
2: Oho, to niezły suchar, ale powiem Ci, że od dziś będę mu zazdrościć, bo ja nigdy nie mam pamięci.
1: Może lepiej pamiętać o tych pięknych letnich dniach, które mamy teraz. Jakie ciekawe plany na wakacje?
2: Myślę o wyjeździe nad morze. Muszę posłuchać fal. A ty, Igor?
1: Ja preferuję górskie wędrówki. Trochę świeżego powietrza, a widoki niesamowite.
2: Fajnie. Zaraz po wakacjach rozgadam się, co tam w górach ciekawego. A wracając do dzisiejszego dnia, pogoda jest świetna.
1: Tak, w Warszawie mamy 26 stopni, słoneczko świeci, idealnie na spacer.
2: W Krakowie trochę chłodniej, bo 24,2 stopnia, ale też przyjemnie.
1: A Gdańsk tam tylko 17,9. Co za różnica.
2: Dokładnie. Dziękujemy Wam za wspólny EFKOT. Subskrybujcie nasz kanał YouTube, żeby być na bieżąco.
1: I do usłyszenia już wkrótce. A teraz zapraszamy do posłuchania muzyki.

to był Ace Sparrow i Talizman, Historia Skafandra, a my zostajemy jeszcze na moment w tym wieczornym klimacie. Za chwilę wracamy z kolejną muzyką. Zostańcie z nami.

to był Ace Sparrow i wakacyjny romans, a my jeszcze chwilę zostajemy w tym ciepłym wieczorze. Za moment wracamy z kolejną muzyką. Zostań

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry drodzy słuchacze. Wtorek, 14 lipca, 19:51.
2: Cześć. Idealny czas na naszą audycję, czyli F-Kod. O jakiej porze najlepiej zasiadać z radiem?
1: Zdecydowanie wieczorem przy dobrej kawie. A wiesz, że imieniny obchodzą dziś Ulryka, Bonaventura i Kamila.
2: Kto by się spodziewał takiego zestawienia? A propos, słyszałeś, dlaczego komputer nie przychodzi na imieniny?
1: Nie, dlaczego?
2: Bo ciężko mu wybrać odpowiednią datę.
1: Dobry sucher. A tak a propos imion, przez te wakacje na pewno mamy inne imiona do posłuchania o ich historii.
2: No pewnie. Jeszcze w wakacje, niby czas wolny, ale my wciąż będziemy w akcji. A wracając do imienin, ich posiadacze pewnie już planują wielkie świętowanie.
1: Zgadza się. A co powiesz, by tak się zapytać, pomiędzy tymi wydarzeniami, czy myślisz, że z jedzeniem na świeżym powietrzu można przesadzić?
2: Wiesz, wszystko z umiarem. Chociaż grillowanie to jedna z najprzyjemniejszych rzeczy latem.
1: Zdecydowanie. Ale nie zapominajmy o pogodzie. Dziś w Warszawie mamy 25,4 stopnia, w Krakowie 22,7, a w Gdańsku tylko 17,2.
2: Trochę chłodniej nad morzem, ale przynajmniej nie pada, co jest na plus. Idealna pogoda na wyjście.
1: Zgadza się. I cóż, drodzy słuchacze, to był nasz F-Kod. Dziękujemy, że z nami byliście.
2: Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału na YouTubie. I oczywiście został z nami jeszcze na muzykę. Do usłyszenia.

To był Ace Sparrow i Radiosynteza. A my zostajemy jeszcze chwilę przy tym wieczornym brzmieniu. Za moment wracamy z kolejną muzyką. Zostańcie z nami.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu. Był ostatni mecz,

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

To był Rocket Science i Miłość, a my zostajemy jeszcze chwilę przy tym nocnym, ciepłym brzmieniu. Za moment wracamy z kolejną muzyką. Zostańcie z nami.

Wieczór płynie spokojnie, a my tylko na chwilę zaglądamy do mikrofonu. Zostańcie z nami, za moment wracamy z kolejną muzyką.

Chess, Zodiac, Ra. Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze.

To był Ecstasy i Energie Kosmik, a my jeszcze chwilę zostajemy przy tym nocnym blasku. Za moment wracamy z kolejną muzyką. Zostańcie z nami.

To był Kremówki i Koduje Marzenia, a my jeszcze chwilę zostajemy przy tym nocnym klimacie. Za moment wracamy z kolejną muzyką. Zostańcie z nami.

Mechanika rozpędza się pięknie, a my łapiemy ten nocny rytm. Pozdrowienia dla niebieskich drzewek i dziękujemy, że jesteście z nami.

Druga w nocy, kciuki już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

To był Ace Sparrow i Mizofonia. A my jeszcze chwilę zostajemy w tym nocnym, lekko hipnotycznym klimacie. Za moment wracamy z kolejną muzyką. Zostańcie z nami.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Jeszcze przez chwilę zostajemy przy tym spokojnym, nocnym brzmieniu. Za moment wracamy z kolejną muzyką. Zostańcie z nami.

A teraz już płyniemy dalej z nocnym brzmieniem. Miło, że jesteście z nami. Zostańcie jeszcze chwilę.

robi się coraz spokojniejszy, a my dalej trzymamy ten miękki, nocny klimat. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy.

Północ już blisko, a my dziękujemy za te miłe słowa. Spokojnej nocy dla A. Sparrow z Norwegii. A my gramy dalej dla Was.

To były leniwe poranki i niech będzie. A my jeszcze przez chwilę trzymamy ten spokojny, nocny oddech.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.